la tafarga taza kuriza la haye taza koluane shike fasam tundra taranaka jinzu kutsara zany androzany.